0: Czasarz mięczynujony dom do napośrzeszczych. Dys we wukraju dołolu je przeco dere, gdyż możesz niekotre sło tamniejszej rzeczy. To była teoria durie a wutroby. To wam niczo nowe nie powiedam. Przyjuszem jest Andrea Kistena, dziwała, kiełko je jej kusk czyszczyny pomało, jako jest jej dobra i dojewa.
1: Započala je so ta hižo do odjezda, jako sem svoj kufor českemu busovemu šoferi dala a jeho z dobrý den postrojila a svoj liščikový QR-kód na šmuradku pytala a komentovala z rodnevom džeruneje. Jeho mezvočo je so ujasnilo a je minil zo vúberne čistý rečo. No, sem se mysliva, ženjenej sem reč prave vukva, tohodla sem so dobjala tiž převineč rečeč. Možu nikotre floskle a vupomham si ze serbščinu, kiž po vurekovanju kuskčanu. Dživam jenicce na to, zo so mi žane pulske vobrote nuc nesunu. Ale buch samo za svoj serbsko-čiski svojanski esperanto, po takim neoficialnu mešencu, tiž praze s posmjelkom pokvalena od starších předavákov abo pinčníkov vezo húščišo hač mučich. Tuči sú potom toleračo chceli jenčas rečeč, ale totla se mila dubianej húši. Nikak je to po takým švozes, pospytam to po česky. Hej, sama moda žona při kase za tikety za račin je mi rozumila, jako se mi rozkvadla, zo sme lužisce Serbia z Nímskeje a národná menšina, ale vo serbskim seminárie při Karlovem mostče nie je ničo vidžala. Bie pak dosponie zaorena, no a to je jednož, dokaj sem našu mačarštinu trošku přibližiť spytala. Ani kuska perfektne. Drude pak dosaha niešto proce a zmužitošče za malé veselo a môže byť snač samo nástok, zo so druze on nami informuje. Tuž nebojče so, viace hač nerozumič, vás nebudu.
0: Dobrej, Andrea Kistena. To môžu raz sami pospytač, uspytač, dobrej, ječ, so stajne udaní.

Kapela nam na cele aktualne stał wodę we łużyskich rykach. Tu nie dalej spadnie. Deszcze sme mieli deszcze w zajszłych dniach. To nie cele dosało. Tak sme dostali od krajnego zarada za obswit informacje. Budyśiny jedre sprawia stupio o 30 cm. To je pak skiery uzacze. Šoš, to ješ do čorného haštrova beží to reka 7 od 9 peglok, ki so tam meria maja celé jednore pše, malo vode, to reka tam celé jednore pše, malo vode do čorného haštrova pšinja. Tež příšodne dne neupada lepe.

0: 6 minciną je do 6.
1: Nabożne słowo.
0: Chodźca wano, Jana Mokoła znowu uścia na roku, a za mojtości baczącki je w osadę.
2: Za zamoża słowa imać, apostolkować. To zaczułam często też przy czytaniach na Bożych służbach. Trudy, dokąd przemało wiem o stałiznach a pozadkach. Trudy pak też, dokąd zostanę bezradna, pytają za tym, czegoż dla jest od teksta Świętego Pisma zaprzyjał. Przez rytka są mi słowa w przydowaniach układuja. Hiszcze ryczo, co sama do tekstu koło wokoło zanurju, a jenoś tam a sem są rozmowy przy niedzielniczym wobiedzie, napielnione od biblijskich czytania dnia. Neoczakowane zetkanie z ignorowanymi żunskimi Biblie, o których szieleca knia teologogi Anette Jansen wyszła, je me putało, a mi nastrok było. Za wosom tutych często nemenowanych żonów pytać. Jedna z nich je Hagar, służona niewolnica Abrahamowej żony Zary. Hagar porodzi Abrahamej syna Ismaela. Dokąd bieżtaj sa Zara a Abraham podarmo potomniku nadziejałej, a Zara tuś Abrahamej nametowa sok Hagar lenicz. Što je škuli tež tuto namet voznameneše, a što ste žunske začuvavoj, votem je naš malo zanime v tekstče. Ale svova Hagar v pustčine poje je zetkanu s knjezovim janželom prajo Ty se el roji, tun, ki za mnu lada. Su mi votmova na novo zakonjske prašenje Jezusa na vučomnikov, za koho mače me v. Dovere puna votmova Hagar, ty se tun, ki za mnu lada, je mi ze sebe votmovu, kotrež v biblijskih tekstach a litaniach nadenžeme, najbližša.
0: To bi Jana Markova z Nového Vúscia.

Lube dzieci, dobre ranie. Kolega Dundaka na szluby Filomelos swieci tutym tydzieniu wulki jubilej. Pretacz tajke stawizniczki nastanu, so narawaja cihaja a z efektami wobdziewaja traje to swoju dobru kwilu. Jak nastanie stawizna zawusi? A što je poprawom najczęsze na tym? To je so Dundak praszał, a wam sobotu rano na podziewieczyć o tym powiedał.

0: Dobry dzień, lubi przy słuchaki, a przy słucharje. Hujo wasz serski program, a Diana Szicowa jo za was przy mikrofonie. Witam was na Radio w Gorzinku w Dolnosaskiej Rydze. Hujo z gorącego chorzebusa. Kak szopło jo u was. Wysym adważasce stopnio mamy żyńca hołowy mistrze, ale wicze a przeswicze możemy z końcnie chylku wydychnusz pędy se piczku ochłodzić. Co są nasze temy żyńca? My gledamy k drugiej mężczynie w Niemskiej. Europski žijen spominania na holokost Sintiju a Romu. Jo był zachadnu neželu, a leto sa dajo prietny raz w cełej nimskej akcijske tyżynia przeciwo anticiganizmoju. K tomu mamy informacje, a my spominamy žinca na przesliženie Sinti a Romu w casu nacionalsocializma. Pen, mam terminy za was. Borkojski domoniski adrast wie ne Svežen koinz miaseca zabiera organizatore v Borkovach a okoline. A ze sletnymi przygotowaniami zabierane su zavisče teke v Saskem domje žinca. Dokulaš tam vrtvoriju žinca viacor novu ustajencu. Net vecik tomu. Wir grajome žinca vašu najlubšu muziku, a na zachopienku su naše feriove žiši na reže. Naša zverecna seria pokšacujo, a žinca ogledame uchacam. Nečo los, rednje až z čopedla.
1: Raz, dva, tri! Žiši k radiju! Ojo vaš, žiše cepastro!
0: My mamy ferie, a to gotla grajome kuszte żyjen, bajku, abo czojenie za was lubi žiši, a nintowe augustcze se pla zwiery tu rozgledujome. Pla uchacu, smy žinca duce.
2: Wielikie uszy.
3: Mam zawieście najrybniejsze mie, dokulaż gronie mie uchack sznufi. Mam pak takie najwyższe uszy, ako je uchacowy świat, hiści widział niejo. Dejm se przecej pracować, aż moje uszy po zemi nie świratej. Te drugie uchacki se mi usmieju, a wytargi se rsromam za swoje wielkie uszy.
2: Togo dla seži uchack sznufi, slednym casu cesto cewo samučki we szamnej geli. Teke žinca to tak jo, ako se pera žučko degele. Veno jo tije runosči, cevo, samučke a pvaco.
3: Mejej, mauka, co ga jo se šistavo, co godla pvacoš?
4: Ach, to jo kradu dujke, čojenko.
3: Což mi jo ulicovaš?
4: To razajča, som ši snidanju kakavu nablido rozkidnula. A mama jo pomenala, až ty južo zase paukaš. Dlatego som bola krádu tužna, a přes to nie som merala, když ľudí gledaš. Kajo se ucapnica na mňo rozgnívala. Ako som při obježe ulicovala, kak jo ucapnica me ščokala, jo me mejnan s vačím glosom umiatoval.
3: Aha, a dlatego se žinca taká tužna?
4: Ach, dokulaž, jo nán me tak umiatoval, som svojomu bračoju krajky schovala. A me brač jo net přes dvor gnal a volal. Josefinka jo me krajky předzeva. A naša starka ga namo kúždy viaco bajku ulicujo. Ale cora jo ju jano mejomu bračoju ulicovala. A žinc zajčo ninto...
3: Ach, nie płacz, Józefinka. Zawieszcie tebie już pytają. Daj od ny, któreś se szpatnie zachopił, a pyn cewy lubi żyń dwójko rybny niesu. Ale z niczego przyjdł na taki szpatny żyń pytom nikotary rybny dny. A nie to żyń malsnie zasi do moj. Hop, hop.
4: Mienisz?
3: Jo, to minim. To groni, ja to samo wiem.
4: Ach, uchac klube, dziękujem se si, a se mi tak przysłuchał. A nimo toho máš veľkým rytným veľkým přísluchajnským uši. Neznajom nikogo, kenž má také také rytným přísluchajnským uši.
2: Nemčo uchack se smial vedi jednogo ucha až k drugemu. A zatím, až Josefinka doma gnava, jo také uchack šnufi chvatov k tým drugým uchackam, dokula se vece nejo sromal za svoje velike uši. Ale ven je byl gjarde, až jo měl něco, co ešte druge uchacky nemajú.
3: Abo znajo, šo vysnáš nikakého uchacka, ktorýž má také riedne velike přísluchajnské uši.
5: No, velike uše ste dobre za přísluchanie. To je doch redne koinc žincajšnego čojenja. Víče jo celé vesebne dakel náš ryša programa. Až to víče potakem, ľubičiči.

Gaż żyńca wiaco, hyście nie ma szo nic prytk. We serskim domie hove hoże bozu wytworio se nowa ustajenca z titulom Wóżyske grajkanie z barwami. Lauzyca farbspiele. Umiocoka Marita Wopserowa przedstajio swoje molby z wóżyskimi teke serskimi motivami. Musikaliski oprobio vernisažu kupka drevjanki. Vjaco zega šestčih bedeli v serskem domje byš. A kupka drevjanki taga jo z Birku. Žož Rono přikatuju svoj domoniski adrastvine svežen konc mjaseca. Žinca vjaco zmaka se togodla domoniski adrastvine tuaristvo v Birkovach na zgromažinu, a kšje tam přikatuvaš svežen. Napo vesemich v sportlaskem domje žolus. A seniore Borkojskiego Amta su przy gośbie domu niskiego svieżenia przepszosone na seniorowe wytpodnia pietk 28. augusta. Za to pak deszo se ninto jużo przyzjawisz pla waszych szoto. Pön jeżo Borkojska czochta z wami na svieżeniszczo w Borkowach wet zegaczich bużo pisane rozwiaselinski program a kafe a mazeins. Aż to z 12. augusta deszo se przosem przyzjawisz. Aho, sute drevjanki, gromaže z kubku vokašina. Marianka.

sind die Arome a tekepsi sushniki laderi, lovara, kalderash, avo jeniskich, suf Europie stolisha duiko petrafione vet diskriminatia. Na terenie jinsai schneie rumunskeje, vetensas nech wierhoistfach vota va Moldau a Walachai, su ashtos reis živišnastego stolisha pieš stolisha duiko žaržali Romu ako nevolniku. Po założeniu nimskiego kejżorstwa w 1871 su byli ukaze a pestajenia, z ketarymi suzinti a Rumy dejali byś znamecu trajnie zasedlone. Obca z Weimarskiej Republiki su udawali wesebne upokaze za cyganu ze zamierom ich dopłonie zregistrirować.

Ta politika jose w ciesiem rajhu knieżyła dalej. Politiske rubinie pszału Zintia a Romu jose zachopiło direktnie żywiśna ściostoci a cizaścia. Z całym rydom kaznią a pestajeniu suweni byli stigmatizirowane jako rożone złozniki. W ramiku tak pomienionego zaobrańskiego wejowania przeciwo niestatkam su nacjonalsocjalisty nięto pepajżowali każdego, a kiope ich mienieniu megał niżi raz ugbaś niestatk. Obtwarżowali su to z biologiskim derstwom. Uże togo joen estat nusko wiele zinti a Roma z przywestieniem kazni we zajżowaniu dorostoju z derbnonieju herościu kstelirizacji. Pedla szakich herościów a brachów su zarydowali jako kategoriu za sterilizację derbnu słabomysl. Niendo su megali teke szpatne szulskie cenzury, albo felujuce pewołańskie kubanie, albo felujuce przystajenie jaść k sterilizacji. Rono tak jako żydojskie ludzie su zinti a Romy byli żywiśna szosto pieś a ciżaścia w nürnbergskich kazniach definirowane jako drużynie cuza rasa. Przybierający su ich usiskali ze zjałonego żywienia. Tak nie su dostali dowolność za żywarstwo. Dzisiam su zakazali szulsku udzbu, su sledowali zakazy żenienia a nuskane zielenia mandzielstwa.

1906 a ci zaścia su we strobotniskem amsie Reicha w Barliniu zachopili projekt przeslizienia rasów we Zinti a Roma w Niemskiej, Austrijskiej a we obcerku zinsaśnej Czeskiej Republiki. Przytom sumiazy drugim udziałali rodopisy jednotliwych familią Roma a Zinti. A te su se sięgnuli psase przez więcej jako 100 lat sledek. Su ludzi mierili, fotografirowali, registrirowali krzejnu kubku, barwu łosu a weców. 1906 a ciżaścia jo uszy tego sledował ukaz we wejowaniu przesiwo cygańskiej plozy. Ten jo dał zakład za nuskanie Zinti a Romu westaś trajnie zasedlone na wiestem miestnie. Praktyski jo to pak weznamieniło zamiestnienie we Ligwach.

0: Najważniejszy Rom Azinti Centrum a Muzei w Niemskiej jest dokumentacyjski a kulturny centrum niemskich Zinti a Roma w Heidelbergu. Wen pokazuje trajnu ustajęcuk stawiznam a przesledowaniu mniejszyny. Romani Rose, przedsedar tego centrum a groni.
1: Żywo za biergarskie pszała centralnie rady a jej członkowskich zwisku jo wiele dojśpiło. Przypyzna się mrożenia luda, przesadzenie zarunaniu za opery, skończenie wesebnego registrowania a dyskryminacje przez statne zastojnstwa. Nieopak żadna przycena pepuścić strażniwość na przesiwo do namece z wolnemu rasyzmu a dyskryminacji. Żywo za biergarskie pszała jo notne wiecej ako gdy.
0: Szakorake lokalne dokumentacyjskie miestne, jako w Magdeburgu albo w ramiku temporarnych projektów, pokazują nachylnie wesebne albo drogujące ustające k temie Zinti a Roma w Niemskiej. 1902-1910 zwieskowe kniżarstwo obzamknuło założyć nacjonalny pomnik k dopominaniu na morzenie jako cygany prześladowanych europejskich Zinti a Roma. Pomnik umioca Kani Karawan obstoi ze studnie z kamieniem, ako se dajo zapuścić. Na niom laży kuździ dzień fryszny kwietek. Uszej tego informirują tofle we ugranicowaniu a masowe mordarstwie teje mięczyny obcas nacjonalsocjalistyckiego kniestwa. Pomnik jose styria 20 decembra 2012 świetosnie przepadał z

0: Etnograf Adam Bartosz w latach 1980 do 2012 nawiedował Regionalny Muzeum Tarnów. Ben ulicujowy nastasił wyczelenia zastawizny a kulturu Roma w Etnograficznym Muzeum Tarnów.
1: Tematem mojej pracy magisterskiej, którą złożyłem w 1972 roku, był społeczność romska. To była jedna z pierwszych.
2: Tema mojego magisterskiego dzieła, jak som złożył w 1972, to była zgromadzeństwo Roma. To było jedno z prednich magisterskich dzieł takiego radza. Ako som zachopił dzieła w Tarnowskim muzeju, som samskim lesie dalej sleżył, dalej w romańskim zgromadzeństwie, a som organizował ustajeńcu we Polskiej, neskery jedną z prednich na świecie wielką ustajeńcu, k temie Roma, Roma we Polskiej kulturie. Ustajeńca jo se wytwierywa 1997. Tarnowski muzeum se rozsłużył przyjrzeć romansku tematiku do swojego statuta jako jedną z bytostnych naszego muzeja. Sme zachopili używać romansku zbierku na tej bazy, jo 1996, bez zwiblowania ta predna na świecie trajna muzealna ustajenca, kotaruś do żyncaśnego modyficiruju we wszakich wariantach. Ustajenca pod titulom Cygane, Rome, stawizna a kultura, jo widzisz do żyncaśnego. Wena nie jest wielka, ale to nie jest wyszateke nadwerje muzeja ugetowane plenier pet kołem niebiom, każ tradycjonalne legło cyganów, Romów z oryginalnymi wezami a stanami. Wszakoraka aktivity na tom dwerje spechują a szerje stawizny a kulturu Romów, takie Roma festiwale. A tradycjonalna ustajenca nuci we muzeju przedstaja stawizny Romów wetsasa, ako su spuścili indisku we 11. stoliczu aż do żyncaśnego dnia a tematizują wszakie aspekty stawizny a elementy Roma kultury. Za tu ustajencu zajmują się oglidarje z całego świata. No, to nie jest taki wielki muzej, to nie jest Tarnow, nie jest wielki centrum, ale ustajencu oglidują sobie leto ob leto ducenty tysiąc zajmców z polskiej a drugich krajów.
1: Ale corocznie tę wystawę odwiedza kilkanaście tysięcy zwiedzających z Polski i z bardzo wielu krajów świata.

0: rozgroń rozkładuje Adam Bartosz sierz kości przy używaniu za psi miesio Zinti Aruma.
1: Cyganie czy Romowie?
2: Cygany albo Rumy, opytajmy to przesianie projicirować na drugie ludy, aby rozmieli co ja problem. Najbliższy przykład za nas Pelokow są Niemcy. Nasze predoniki są tak pomienili naszych petwiacjonych sąsiadów, których mieli za nimich ludzi do krono mimo zakładnej człowieckie kakości. Cesto się gastanio w stawiznach, aż se sąsiady pomienili ze zaśpieniem. Drugie pomienienia są znacznie neutralne, emocjonalnie pak cesto asocjowane cewe przypadnie. A Rome są za to przykład. Francuzarie gronie ga im cyganys, cygane, ale tak bohemiane to groni ak psidus czeskie. Weni su ga przysiknuli z tego smiera. Świede gronie im dożincaśnego Tatare, dokolaś tak su to niga historyski asocjowali. Słowo cygan su im dali w bizantyjskim regionie, takie dosyć neutralnie, a atinganoi cygane su gronili takie takie sięgające kupce, kotarież żywieński styl su asocjowali z przychadnikami z indyjskie w 11-12 stoliczu, a takie pomienienia ustupują we wiele europejskich rzecach, cygane z cyganiar, cygane cygan. We wiele rzecach, wesobnie słowiańskich rzecach, słowo cyganio dostało pejoratywne weznam. Polski su groni na przykład nie cygain, to groni nie szumluj. Dokładlajo nastał w 70-tych latach taki proces pla inteligencji Romu, pominamy, aby nas pomienowali z naszym swojskim mieniem Rom. Rom groni na romarskie muski, luż, człowiek, a to miesu towaryszności akceptowali a przyuzeli. Wed 70-tych lat lansirio to mnie w głównych rzecach kraja. W mogach krajach ja pomienienie Rom zawiesujące. W polskie pak mogę wesebnie starsze Romy sumienienia, aż ja to tradycjonalne mnie cygan topszały. Weni przecie zase gronie. Mój na nie był cygan, mój stary na nie był cygan, a ja se czuję tak jako cygan, a to pomienienie mnie nie sromosi. Zmiena się żyjna wiecej przesadzio. Wesebnie pla młodych, a ja mienim Rom, jo to pszałe swojskimie.
1: Przejmowany i poprawnym terminem uważam jest jednak ta nazwa własna Rom.

0: tako uznaše dvojnije nacionalnosti. Tak mogu se uznaš ako predne ke etniske kupce, tak su Rome definirovane, a ako druge ke pelske narodnosti. Abo naopak, ako predne mogu se identificirovaš s pelskiju narodnosti, a ako druge s romanskiju. Gdaju pak až faktiski v pelskiju bydli už je 2000 Roma, je to krado mała liczba w przyrównaniu z drugimi sąsiednimi krajami, są to gato lepta 3 promile całej ludności.
1: Bardzo niewielka liczba w stosunku do innych sąsiednich krajów, bo stanowią oni zaledwie 3 promile całej społeczności. Organy państwa świadczą dość spore sumy na realizację tego.
0: Z ostatniego boka staje już nagledne sumy ke przesadzeniu toż tego projekta. My na przykład jako muzej przełzujemy projekt z używaniem już naspomnionej międzynarodnej karawany wspomniesza. Wezjawiamy wiadomostny litopis studia Romologika a organizujemy kubańskie projekty za Romu, ale takie za całą tworzyżność. Pracujemy się uczyć tolerancji, rozmieścia a skoromadne żywienie z Roma.
1: I współżycia ze społecznością romską.
2: Takie w Peski są zindia Roma polityczki organizowane.
1: Może jeszcze dodam, że w Tarnowie, gdzie jest muzeum, istnieje również...
0: Chciałeś ci przypomnieć, aż ja w Tarnowie, że się muzeum, takie najstarsze polskie romańskie towarzystwo, założone 1936. Jego cel jest szerzenie a uchowanie tradycjonalnej romańskiej kultury. Nasz muzeum rado blisko z tym towarzystwem kooperuje.
1: Działając bardzo prężnie w społeczności miejskiej.

0: Snaž nie viecej prežívania gerne projekt k stavi znam Rúma a Zinti v Pelskej, jom jaze národná Rúma karavana spomnieša.
1: Może warto jeszcze dodać, że takim jednym z bardzo ważnych projektów, które...
2: Jeden z ważniejszych projektów, które sme organizirovali w 1906 a 1906, to było międzynarodny opomnienski trek Rumu. To był taki tradycjonalnie zrekonstruowany cygański przesiek. Za to sme używali nasze muzealne weze a upożyczyli könie. A taki wezowy siek, już siegnął nikotary, to nie długo namiestna, żeż są masowe rowy w slednej światowej wojnie zamordowanych Rumu, kiedyś są byli opary niemskiego nacjonalsocjalizmu. Tych miestno około Tarnowa w najbliższej okolinie jest 6. Aby te miestna westali spomnieszu, sme biego liet tam naparali spomnienskie tofle, pomniki a druge. Już o 8 liet ma ten mobilny trek stacjonarną formu. Zinca je to międzynarodny opomnienski trek na Rumu w formie tak pomnienonej tabor konferencji. Na niej se wiadomostniki ze wszakich krajów umieniają na pelu sleżenia romanskiej kultury, polityki na przeciwu Romam a poszuknie k romologickiej tematyce.
1: Na temat kultury romskiej, współczesnej polityki wobec Romów i generalnie o tematyce romologicznej.

0: Dobry dzień, dobry przy słuchaki, a przy słuchariu. Hojo wasz serski program, a Diana Szicowa jo za was przy mikrofonie. Witam was na Radio w Gorzinku w Dolnosaskiej Rydze. Ho z gorącego chorzebusa, kak szopwo jo u was. Wysym adważa z częstopnią mamy żyńca hołowy mistrze, ale wicze a przeswicze możemy z końcnie chylku wydychnąć, pędy se piczku ochłodzić. Co są nasze temy żyńca? My gledamy k drugiej mężczynie w Niemskiej. Europski žijen spominania na holokost Sintiju a Romu. Jo był zachadnu neželu, a letosa dajo predny raz w cały nimskej akcijske tyżynia. Przeciwo anticiganizmoju. K tomu mamy informacje, a my spominamy žinca na przesliženie Sinti a Romu w casu nacionalsocializma. Pön, mam terminy za was. Borkojski domoniski adrast wiene Svežen koinc miaseca zabiera organizatore v Borkovach a okoline. A za sletnymi przygotowaniami zabierane su zavisce teke v Saskem domje Žinca. Dokulaš tam vötvoriju Žinca viacor novu ustajencu. Net vecik tomu. Wir grajome žinca vašu najlubšu muziku, a na zachopienku su naše feriove žiši na reže. Naša zverecna seria pokšacujo a žinca ogledame uhacam. Nečo los, rednje až z čopedla.
1: Raz, dva, tri! Žiši k radiju! Ojo vaš, žiše cepastro!
0: My mamy ferie, a to gotla grajome kuste żyjen, bajku, abo czojenie za was, lube žiši, a nintowe augustcze se pla zwieretu rozgledujome. Pla uchacu, smy žinca duce.
2: Wielikie uszy.
3: Mam zawieście najrydniejsze mie, dokulaż gronie mie uchack sznuwi. Mam pak takie najwyższe uszy, ako je uchacowy świat, jeśli widzę o niejo. Dejm se przecej pracować, aż moje uszy po zemi nie świeratej. Te drugie uchacki se mi usmieju, a wytargi se rozromam za swoje wielkie uszy.
2: Togo dla seži uchack sznufi, sliednym casu cesto cewo samuczki we szamnej geli. Teke žinca to tak jo, ako se pera žučko degele. Veno jo tije runosči, cevo, samučke a pvaco.
3: Mejej, mauka, co ga jo se šistavo, co godla pvacoš?
4: Ach, to jo kradu dujke, čojenko.
3: Což mi jo ulicovaš?
4: Tora zajča, som si snizanju kakavu na blido rozkidnula. A mama jo pen menała, aż ty jużo zasypałkaś. Dlatego som była kradu tużna, a przez to nie se merała, gdyż ludzi gledasz. Kajo se ucapnica na mnie rozgniewała. Ako som przy obieże ulicowała, kakio ucapnica me szczokała, jo me mejnan z waczym głosom umiatował.
3: Oho, a dlatego se żinca taka tużna?
4: Ach, dokulaż, ja nan me tak umiatował, som swojemu braćoju krajki schowała. A me brać, ja net przez dwor gnał a wołał. Józefinka, ja me krajki przedzewa. A nasza starka, ka nam o kuźdy, wiaco bajku ulicujo. Ale cora, ja ju jano mejomu braćoju ulicowała. A żync zajczo ninto...
3: Och, nie płacz, Józefinka. Zawieście tebie już pytają. Daj od ny, któreś se szpatnie zachopił, a pyn cewy lubi żyn dwójko rydny niesu. Ale z niczego przyjdł na taki szpatny żyn pytom nikotary rydny dny. A ninto żyn malsnie zasi do moj. Hop, hop.
4: Minisz?
3: Jo, to minim. To groni, ja to samo wiem.
4: Ach, uchac klube, dziękujem se si, a se mi tak przysłuchał. A nimo tego masz wielgin rydne, wielgie przysłuchańskie uszy. Nie znają nikogo, kęż ma takie takie rydne przysłuchańskie uszy.
2: Niemcio uchack se smiał, wet jednego ucha aż k drugiemu. A zatem, aż Józefinka domaj gnała, jo teke uchack Šnufi chwatał k tym drugim uchackam, dokula se wiecie niejo sromał za swojej wielkiej uszy. Ale wenio był giardy, aż jo miał nieco, coś te drugie uchacki nie mają.
3: Abo znajo, šo wy znasz nikakiego uchacka, kutaryż ma takiej rydnej wielkiej przysłuchańskiej uszy.
5: No, wielkie uszy z tej dobrej za przysłuchanie. To doch rydny końc żyńcajsznego czojenia. Wicze jo cele wesebne dakel nasz rysza programa. Aż to wicze potakem. Lubię ci.

sind die Arome a tekepsi sushniki laderi, lovara, kalderash aboieniskich, suf Europie stolisha duiko petrafionevet diskriminatia. Na terenie jinsajschneje rumunskeje, vetensasnych wierhoistwach Wotawa, Moldau, a Walachai, su aż do srejsz żywisznastego stolisha pieś stolisiu duiko żarżali Romu ako niewolniku. Po założeniu niemskiego kejżorstwa w 1811-1770 su byli ukaze a pestajenia, z którymi suzinti a Rumy dejali być znamecu trajnie zasedlone. Obca z Weimarskiej Republiki su udawali wesebne upokaze za cyganu ze zamierom ich dopłynie zregistrirować.

Ta polityka Józef w III Rajchu knieżyła dalej. Polityczne rubinie pszało Zynti a Romu Józef zachopiło direktnie żywiś na ściostoci a ciżaścia. Z całym rydom kaznią a pestajenią Suweni byli stigmatizowane jako rożone złozniki. W ramiku tak pomienionego zaoberańskiego wejowania przeciwo niestatkam su nacjonalsocjalisty nieto pepajżowali każdego, a kiope ich mienieniu megał niżi raz ugbaś niestatk. Obtwarzowali su to z biologickim terstwom. Uże togo joen estat nusko wiele Zinti a Roma z przywestieniem kazni we zajżowaniu dorostoju z drbnonieju herościu kstelirizacji. Pedla szakich herościoł a brachoł su zarydowali jako kategoriu za sterilizację derbnu słabomysl. Niente su megali teke szpatne szulskie cenzury, albo felujuce pewołańskie kubanie, albo felujuce przystajenie jaśćk sterylizacji. Równo tak jako żydojskie ludzie su Zinti a Romy byli żywiś na 605 a ciżaścia w nürnberskich kazniach definiowane jako drużynie cudza rasa. Przybierający su ich usiskali ze zjałnego żywienia. Tak nie su dostali dowolność za żywarstwo. Dzisiam su zakazali szulsku udzbu, su sledowali zakazy żenienia a nuskane zielenia manżelstwa.

0: Najważniejszy romskie centrum a muzeum w Niemczech jest dokumentacyjski a kulturny centrum niemskich Sinti a Roma w Heidelbergu. Wen pokazuje trajny ustajęcuk stawi znam a przesledowaniu mniejszyny. Romani Rose, przedsedar tego centrum a groni.
1: Żywo za Bergarskie pszała centralnie rady a jeje członkowskich zwisku jo wiele dojśpiło. Przypyzna się mrożenia luda, przesażenie zarunaniu za opery, skończenie wesebnego registrowania a dyskryminacje przez statne zastojnstwa. Nieopak żadna przycena pepuścić strażniwość na przesiwo do namece z wolnemu rasyzmu a dyskryminacji. Żywo za Bergarska pszała jo notne wici ako gdy.
0: Szakorake lokalne dokumentacyjskie miestne, ako w Magdeburgu albo w ramiku temporarnych projektów pokazują nachylnie wesebne albo drogujące ustające k temie Sinti a Roma w Niemskiej. 1902-1900 zwieskowe kniżarstwo obzamknuło założyć nacjonalny pomnik k dopominaniu na morzenie ako cygany prześladowanych europejskich Sinti a Roma. Pomnik umioca Kani Karawan obstoi ze studnie z kamieniem, ako se dajo zapuścić. Na nią leży każdy dzień fryszny kwietek. Uże tego informirują tofle we ugranicowaniu a masowym mordarstwie tej mniejszyny obcas nacjonalsocjalistyckiego kniestwa. Pomnik jose styria 20 decembra 2012 świetosnie przepadał zjawiskiem.

0: etnograf Adam Bartoš je v letach 1980 do 2012 navědoval regionální muzej Tarnów. Ven ulicu jo ve nastašu večelenia za stavizne a kulturu Roma v etnografickém muzeju Tarnów.
1: Tematem mojej pracy magisterskiej, którą złożyłem w 1972 roku, był społeczność romska. To była jedna z pierwszych.
2: Tema mojego magisterskiego żywa, jak som złożył żywieśnia z 1972, jo była zgromadzieństwo Roma. To jo było jedno z prednich magisterskich żywów takiego radza. Ako som zachopił żywoś w Tarnowskim muzeju, som samskim lesie dalej sleżył, dalej w romańskim zgromadzieństwie, a som organizował ustajeńcu w Pelskiej, neskery jedną z prednich nazwy ještě veliku ustajencu k týmě Roma, Roma ve pelské kultúrie. Ustajence jo se vetveriva 1967. Tarnovský muzej jo se rozsužil přiuzeš romanskou tematiku do svojego statuta ako jednu z bytostných našego muzeja. Sme zahopili užívaš romanskou zbierku na tej báze jo 1967 bez sviblovania ta predná nasvieše trajná muzeálna ustajenca, ktorúž do žincašnego modificirujú vo všakých variantách. Ustajenca pod titulom Cygane, Rome, stavizna a kultúra jo vyžeš do žincašnego. Vena nie je veľká, ale to nie je slušatek na dverie muzeja ugetované plenier pet kúvim nebiom, kaž tradicionálne legvo cyganov, romov s originálnymi vezami a stanami. Šakoraka aktivite na tom dverje spechujú a širje stavizne a kultúru romov, také Roma festivale. A tradicionálna ustajenca nuči ve muzeju predstaja stavizne romov vecasa, ako sú spuščili Indisku ve 11. stolišu až do žincašnego dňa a tematizujú šaka aspekty staviznu a elementy Roma kultúre. Za tú ustajencu zajmujú sa ogledarie z celého sveta. No, to nie je taký veľký muzej, to nie je Tarnov, nie je veľký centrum, ale ustajencu ogledujú sebe leto a pleto ducente tisíc zájemcov z Polskeje a druhých krajov.
1: Ale corocznie tę wystawę odwiedza kilkanaście tysięcy zwiedzających z Polski i z bardzo wielu krajów świata.

0: rozgronie rozkładuje Adam Bartosz sierz kości przy używaniu za przymiesią Zinti a Roma.
1: Cyganie czy Romowie?
2: Cygane albo Romy, obyczajmy to przesianie projecirować na drugie ludy, aby rozmieli co ja problem. Najbliższy przykład za nas peloko są Niemcy. Nasze predoniki są tak pomienili naszych petwiaconych susedów, których mieli za nimych ludzi dokrono mimo zakładneje człowieskie kakos, czy cesto sega stanio we stawiznach, aż se susedy pomienili ze zaśpienim. Drugie pomienienia są znaś neutralne, emocjonalnie pak cesto asocjowane cewe przypadnie. A Rome są za to przykład. Francuzarie gronie ga im cyganes, cygane, ale czeka bohemiane to groni ak psidus czeskie. Weni su ga przysiknuli z tego smiera. Świede gronie im dożincaśnego Tatare, dokulaś tak su to niga historyski asocjowali. Słowo cygan su im dali w byzantyjskim regionie, takie dosyć neutralnie, a Atinga noi, cygane, su gronili takie takie sięgające kupce, kotarejś żywieński styl su asocjowali z przychadnikami z indyjskie w 11. 12. stoliczu, a takie pomienienia ustupują we wiele europejskich rzecach, cygane z cyganer, cygane, cygan. We wiele rzecach, wesobnie słowiańskich rzecach, słowo cyganio dostało pejoratywny weznam. Polski so groni na przykład nie cygain, to groni nie szumluj. Dokodla jo nastał w 70-tych latach taki proces pla inteligencji Romu, pominamy, aby nas pomienowali z naszym swojskim mienim Rom. Rom groni na romarski muski, luż, człowiek, a to miesu towaryszności akceptowali a przyuzyli. Wed 70-tych lat lansirio to mnie w głównych rzecach kraja. W mogach krajach ja pomienienie Rom zawiązujące. W polskie pak mogę wesemnie starsze Romy sumienienia, aż ja to tradycjonalne mnie cygan topszały. Weni przecie zase gronie. Mój nanio był cygan, mój stary nanio był cygan, a ja se cuju teka jako cygan, a to pomienienie mnie nie sromosi. Zmiena se żena więcej przesadziła. Wesebnie pla młodych, a ja mienim Rom, jo to pszały swojskimie.
1: Przejmowany i poprawnym terminem uważam jest jednak ta nazwa własna Rom.

0: Zachadnu niżelu, jobu żyn, wspominania na Holokost, Sinto a Romu. Sebastian Elikowski winkla josa z tego temu zabierał, a teke gledał na kulturu wspominania pla naszych susedów we Polski. Letosa dajo we cewej nimskiej prietny raz akcijske tyżynie przeszywo antycyganizmoju. Ninto we augustrze mogu se towarzystwa a organizacje z ich projektami przeszywo antycyganizmoju wo spiechowanie pracować, wet 5. oktobra aż do 5. novembra su pęte akcijske tyżynie planowane z workshopami, cytaniami a ustajencami a dalsznymi kupwańskimi pobitowaniami. Dalsze informacje dają na bodce Mienczynowego Sekretariata. A ninto grajomy zase muziku, a to jo wasza muzyka.
1: RBB, wasza muzyka w serskim programie.
0: Jo, my grajomy kuszty stwotk, waszą najlubszą muzyku, wasze najlubsze sztucki, gaż je nam przerażioszo, albo nam powieść, albo mailku piszoszo. Nie laszcie pak jo, aż przyjmiesz z naszych kolegów, a powiedasz o im net do mikrofona, ako ten przysłuchał ho.
2: Dobry dzień, ja sam ten Siegfried Krautz z Janszczyc. Ja myślę, serskie powiedasz, nic perfektne, ale stare śpiewy, serskie śpiewy, te jeszcze śpiewasz. No jo, ja se te winšujem, jančojske gilce spivaju.
0: No, to rad grajome, ale nieživajšo se ho spiva ten jančojski ženske cekor, a te jančojske golce v tom spivje te nespivaju, te płakaju.

0: kužecenja.
1: Band Pitkunings z miesta ma žinca narodnine. K 66. narodnemu dniu gratulirujo domovinska župa Dolna Wóžica. Serski pesnja, opliva dolnoserske biblioteki, pilne autor a teke komentator hove radio, daž strove vestanjo a se svoju optimistisku mysl obchova. Svoju palincovu lícbu daž žinca poriedne svieši ve krezu familie a lubych přijašelu. Šo dobre, lube Pitku, teke hove tšyknych z redakcie.